0: goblą się.
1: Działmy, działmy.
0: Sidik nugelo, że to
2: Denawa sami yang berbayangsa.
1: Denawa sami yang berbayangsa. Sikap pedang tamsir gada bini Chandra Sapanali. Denawa balap-balap Batara Kala anu ngahaja dikerin.
3: Dah.
1: Nya eta pikeun ngarebut kakawasaan sawarga Maniloka.